Piżamki wyszywane, w jabłuszka i kasztany, i koszyk mają miękki, z jesiennych słów utkany, a wiatr nad nimi tańczy.

nóżki w hamaku z pajęczyny. We włosach mają liście i krople jarzębiny. Piżamki wyszywane w jabłuszka i kasztany. I koszyk mają miękki, z jesiennych snów utkany. A wiatr nad nimi tańczy, jak wielki srebrny motyl. I huśta biały hamak.

dziewczyny we włosach mają liście i krople jarzębiny, piżamki wyszywane w jabłuszka i kasztany, i koszyk mają miękki z jesiennych słów utkany, a wiatr nad nimi tańczy.